Dzień dobry. Magdalena Józefiak serdecznie zaprasza do wysłuchania kolejnego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Polskich programów z tej stacji możecie słuchać w każdą sobotę o godzinie 8 rano oraz w poniedziałki o godzinie 5 po południu. Piwnica pod Baranami. Na czym polega jej fenomen? Piwnica pod Baranami właśnie obchodzi swoje 70. urodziny. Miejsce to stało się miejscem kultowym na kulturalnej mapie Polski. Wszystko dzięki założycielowi Piotrowi Skrzyneckiemu oraz wielu artystom, których można było podziwiać w ciągu tego czasu. I to właśnie piosenki Piwnicy pod Baranami będą naszą oprawą muzyczną w dzisiejszym programie, który również potwierdzi, że świat zmienia się na lepsze. Żyjemy w najlepszych czasach w historii. Skrajne ubóstwo spada. Dzieci coraz częściej chodzą do szkoły, a medycyna dociera tam, gdzie kiedyś nie było nawet podstawowej pomocy. Kobiety zdobywają wykształcenie i mają realny wpływ na politykę, a ludzie żyją dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. To nie są pojedyncze sukcesy, to globalna zmiana. Dlaczego więc tego nie widzimy? Bo katastrofy przyciągają uwagę, a strach klika się lepiej niż nadzieja. Do tego dochodzi nasze przyzwyczajenie do prostych podziałów. Bogaci kontra biedni, rozwinięci kontra zacofani. Tymczasem rzeczywistość przestaje być czarno-biała i właśnie to jest nasza najlepsza wiadomość. Optymizm to nie naiwność, to siła. Bo choć problemy nie zniknęły, jedno jest pewne. Świat nie stoi w miejscu i wbrew pozorom zmierza w dobrą stronę.

Kabaret został założony 26 maja 1956 roku w Krakowie. Pierwotnie podziemia Pałacu Potockich, zwane później Piwnicą pod Baranami, miały zostać przeznaczone na miejsce spotkań studentów różnych krakowskich uczelni.

Rzadko do nas przychodziła, ale pewnego razu przyszła i powiedziała, że wraca z Krakowa i opowiedziała nam o nowym kabarecie w mieście. Trudno opowiedzieć, jak o tym zamarzyłem. Myślałem o tym życzliwie. Poniewierać się w piwnicy, w czarnym swetrze i z brodą. To było moje marzenie. Nie sądziłem, że kiedykolwiek mi się to uda. Trzeba być ambitnym, starać się i wtedy do piwnicy można się dostać.

Polityka. Poparcie dla Donalda Trumpa osiągnęło najniższy poziom w obecnej kadencji. Zaledwie 33% Amerykanów aprobuje działania prezydenta. Przyczyną są głównie rosnące koszty życia oraz niepopularna wojna z Iranem. Po kolejnych ograniczeniach w dostępie do internetu i zablokowaniu serwisu Telegram, poparcie dla Władimira Putina również spada. Od początku kwietnia poparcie dla Putina spadło o 4,5% punktów procentowych, a od początku marca prawie 8. A w porównaniu z początkiem roku, kiedy to rozpoczęła się fala spadków, o 12%. W rezultacie wskaźnik poparcia dla Putina osiągnął poziom najniższy od czasu rekordowego spadku

0: 2018 roku, kiedy to Kreml ogłosił podwyższenie wieku emerytalnego. Po 16 latach Viktor Orbán stracił władzę. W wyborach parlamentarnych na Węgrzech, które odbyły się 12 kwietnia, zwyciężyła centroprawicowa partia Tisza na czele z Péterem Moygarem. Zdobyła ponad 50% głosów. Przez większość historii ludzkości ludzie żyli pod uciskającymi, niedemokratycznymi reżimami. Obecnie około połowa populacji żyje w państwach demokratycznych. Spośród osób wciąż żyjących w autokreacjach 90% mieszka w Chinach. Kraj ten ostatnio zmienił kierunek i istnieją powody, by sądzić, że dalszy rozwój gospodarczy może ostatecznie doprowadzić do demokratyzacji. W Iranie wybuchły ogromne protesty antyrządowe przeciwko Islamskiej Republice. Ruch protestacyjny określany jest jako Lion and Sun Revolution. Kongo, Ruanda. Podpisano porozumienie pokojowe w Waszyngtonie. Celem były wycofanie wojsk, zakończenie wsparcia dla rebelii, integracja gospodarcza regionu. Konflikt jest formalnie wygaszony. Syria. Formalny koniec wojny domowej. Upadek reżimu Asada nastąpi pod koniec 2024 roku, a w roku 2025 powstał rząd przejściowy, jednak proces stabilizacji trwa. Gaza, zawieszenie broni. W 2025 roku podpisano plan pokojowy między Izraelem a Hamasem.
1: W domu na rogu mieszkają raki, czerwone od nadużycia tabaki. Wnet kichną wraz z dorożkarzem nabożnym, może aptekarz i ktoś narożny. Na razie cisza w ogródku, kwiaty oraz garbaty. Żółty ptak Felix na fladę śpiewa, czasem przestaje i cicho

Siadaj na oklep, dorożka szwoła, koniki czarne, a tyś jest woła. Panna fryzjera za uchem głaszcze, sąsiedzi żują, aptekarz klaszcze. Głowa do

Podobne wspomnienia z początku piwnicy pod Baranami miał również Sebastian Kudas. Trafiłem do piwnicy jako dziecko. Miałem 16 lat i byłem uczniem w liceum. Wtedy piwnica pochłonęła mnie całkowicie i zacząłem próbować poznawać artystów związanych z tym miejscem. Artysta zdradził, że twórca tego miejsca, Piotr Skrzynecki, był człowiekiem szalenie kontaktowym. Piotr Skrzynecki miał otwartość wobec wszystkich ludzi. Wielokrotnie, kiedy go odprowadzałem do jego mieszkania, to trwało to długo, bo wszyscy chcieli z nim zamienić parę słów, bo uważali się za jego przyjaciół.

Nastąpił wzrost znaczenia sztucznej inteligencji w diagnostyce medycznej, umożliwiającej wcześniejsze wykrywanie nowotworów i chorób serca. Dziura ozonowa nad Antarktydą była najmniejsza od 2019 roku i zamknęła się wcześniej niż zwykle. Po raz pierwszy energia odnawialna wyprzedziła węgiel jako główne źródło energii elektrycznej na świecie, a energia słoneczna stała się najszybciej rosnącym źródłem energii w historii. Watykan przeszedł całkowicie na energię odnawialną, głównie słoneczną. Czyste powietrze uratowało 100 tysięcy istnień ludzkich w Europie. W latach 2010-19 liczba zgonów z powodu chorób serca związanych z zanieczyszczeniem spadła o prawie 20%. Od lat 50. XX wieku na całym świecie odnotowano 20% spadek analfabetyzmu. Dane pokazują również, że młodsze pokolenia są dużo lepiej wykształcone niż starsze, a liczba osób bez formalnego wykształcenia maleje na całym świecie. W ciągu 32 lat odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszył się czterokrotnie. Helsinki odnotowały rok bez żadnego zgonu w wypadku drogowym, dzięki zmianom urbanistycznym i ograniczeniu prędkości. Liderzy technologiczni, Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia, odnotowują średni wzrost gospodarczy w tempie około 2% rocznie przez ostatnie 150 lat. Oznacza to, że realny poziom dochodów podwaja się mniej więcej co 36 lat.

gdy śliczny jest łan przem. W księżyca jasny blask wśród niw, wybrałem się do N. Nie, niepostrzeżenie mijał czas, aż się zgodziła w dzień. Czy niegdy poprosiłem tylko raz?

wiedziałem, miłość łączy nas z pierwszego już wejrzenia. Więc całowałem raz po raz wśród łanu, wśród jęczmienia. Pszeniczny łan i łan jęczmienia prześlicznie się zieleni.

0: ona wciąż tę pomnoc ciuchła do wśród pięśnienia. Trzela, da, da, da, da, da, da.
1: Jaka to była piękna piosenka, a jaka piękna. Już idź, chodź.
0: Będziemy śpiewali jeszcze na 50-lecie.
1: Był to Mietek Święcicki, słuchajcie, i starą naszą piosenkę.
2: Aleksandra Maurer opowiadała o tym, że każdy artysta miał swój oryginalny życiorys. Piotr Skrzynecki wprowadził taki obyczaj, że każdy z nowych artystów dostawał historię wprowadzającą. Moja anegdota wiązała się ze Starym Sączem, gdzie Piotr twierdził, że ktoś zapytał go, dlaczego śpiewam po francusku, a on odpowiedział, że jestem ze Starego Sącza, a tam, jak wiadomo, wszyscy mówią tylko po francusku.

0: Kocham cię,
1: kochasz mnie,
0: twa uroda, wdzięk i powab, chociaż pchła to marny owad, zniewoliły mnie.
1: Radam, że mnie słoń pokochał, lecz nie jestem taka płocha, zastanowić muszę się.
0: Kocham cię,
1: kochasz mnie,
0: kocham cię,
1: kocham.
0: To dopiero będzie żona, od trąby, aż do gona, cały płonę.
1: Kochasz mnie?
0: Kocham cię.

0: namiętność studzi się.
1: Nie chcę cię.
0: Kochasz mnie?
1: Kocham
0: kochasz
1: cię.
0: Czy nie kochasz?
1: Kocham cię. Duże także piękne bywa, będziesz ze mną pchło szczęśliwa. Tylko dłużej nie dręcz mnie, ja dla ciebie wszystko zrobię. Będę nosił cię na trąbie, pieściu drobne stópki twe, bo kocham cię.
0: Kochasz mnie?
1: Kocham cię.
0: Kochasz mnie? Zruszasz słonią mnie okropnie, ale czy to jest roztropnie tak od razu nie pieprzeć?
1: Mej decyzji nic nie zmieni, muszę z tobą się ożenić, albo chociaż dzisiaj mieć, bo
0: kocham mnie.
1: Ja cię chcę.
0: On mnie chce.

0: Kiedy problemy prawne przytłaczają, potrzebujesz kogoś, kto stanie przy tobie i uczyni sprawy jasnymi i prostymi. W Williams Legal w Adelaide nasi prawnicy oferują fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych, obronie karnej, prawie drogowym, testamentach i planowaniu spadkowym, pełnomocnictwach oraz administrowaniu majątkiem po zmarłych. Niezależnie czy stoisz przed zarzutem, planujesz przyszłość rodziny, czy porządkujesz sprawy po bliskim, otrzymasz jasne porady i mocną reprezentację z szacunkiem i zrozumieniem. Nie zwlekaj, zarezerwuj konsultację już dziś na williamslegal.com.au lub zadzwoń pod numer 84519040. Williams Legal, doświadczony, przystępny, godny zaufania.
1: Polska. Bogacimy się szybciej niż inni. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w pierwszym kwartale 2026 roku przekroczyło barierę 9,5 tysiąca zł brutto. W ciągu roku nastąpił wzrost o 6,6%. Nasza gospodarka rośnie w imponującym tempie. W ciągu 10 lat PKB zwiększyło się o ponad 1/3. A dystans do średniej unijnej wyraźnie się zmniejszył. Eksport bije rekordy. Sprzedajemy za granicę coraz więcej towarów i usług, a nasze firmy coraz śmielej konkurują na globalnym rynku. Co ważne, rośnie też konsumpcja. Polacy więcej kupują i inwestują. Polska nie jest już tylko tanią fabryką Europy. Stajemy się także silnym rynkiem konsumenckim. Wydatki gospodarstw domowych rosną szybciej niż w wielu krajach Unii Europejskiej. Już wkrótce możemy znaleźć się w ścisłej czołówce Europy pod względem ich wartości. To znak, że nasza gospodarka dojrzewa i nabiera rozpędu. Przed nami kolejny etap rozwoju – inwestycje. Prognozy są ambitne. Do 2030 roku ich wartość może sięgnąć nawet biliona złotych. Kluczowe będą projekty związane z energią odnawialną, nowoczesnym transportem oraz cyfryzacją. To właśnie one zdecydują, czy Polska utrzyma swoją dynamikę i wskoczy do gospodarczej ekstraklasy. Wizja przyszłości jest budująca. Polska może stać się krajem, w którym zarobki sięgają 80% średniej Unii Europejskiej, a jakość życia znacząco wzrasta. Dłuższe życie, lepsze mieszkania i nowoczesna infrastruktura to cele, które są w zasięgu ręki. Coraz większą rolę odgrywają też nowe technologie i inwestycje. Tradycyjne sektory, jak przemysł spożywczy czy meblarski, nadal są silne, ale coraz większe znaczenie mają nowoczesne branże IT, farmacja i przemysł zbrojeniowy czy technologie kosmiczne. To obszary, które mogą stać się nowymi filarami gospodarki. Polska ma szansę wejść na wyższy poziom i budować przewagę dzięki wiedzy i innowacjom.

dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze kochać mógł.

0: dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a tyś był dla niej więcej niż Bóg, pokłoń się do jej martwych nóg.
1: Absolwent historii sztuki, wizjoner i wieczny outsider Piotr Skrzynecki był niekonwencjonowanym szefem, reżyserem i konferansjerem kabaretu z nieodłącznym dzwonkiem w dłoni, w czarnej pelerynie i kapeluszu z piórkiem. Zapowiadał kolejne występy. Jego celem było nie tylko tworzenie teatru, ale kreowanie barwnej wspólnoty. Uważał, że rozweselanie świata jest sposobem na ocalenie człowieczeństwa.

niedzielne dnie, popołudnie, gdy kule smutku toczy demon nad rzeką w kwiaty opalioną, pod niebem bladym jak anemon. Siedzieli rzędem staruszkowie, pochyłe panie i panowie, ubrani jasno, mile, schludnie.

Od europejskiego tygrysa do globalnego gracza. Polska gospodarka awansowała do pierwszej dwudziestki największych gospodarek świata pod względem nominalnego PKB według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wartość PKB przekroczyła bilion dolarów. Zaproszono nas więc do klubu G20. Jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń było potwierdzenie istnienia tzw. samotnych planet, czyli obiektów swobodnie przemieszczających galaktykę bez związku z żadną gwiazdą. W badaniach tych kluczową rolę odgrywali polscy naukowcy, co uznano za jedno z najważniejszych odkryć astronomicznych ostatnich lat. Równie ważna była misja IGNIS, podczas której polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski uczestniczył w eksperymencie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W 2026 roku nie mniej emocji dostarczyły odkrycia archeologiczne. Polacy badacze potwierdzili historyczność afrykańskiego króla Kwaszkwasza, odnajdując niezwykłe dokumenty w Sudanie. W tym samym czasie prowadzono ważne badania w Egipcie i Turcji, rzucające nowe światło na życie dawnych cywilizacji, w tym rolę kobiet w społeczeństwach neolitycznych. Równie dynamicznie rozwija się sektor technologii i medycyny. Polscy inżynierowie zdobyli prestiżową nagrodę za innowacyjny system monitorowania jakości wody, co może mieć ogromne znaczenie dla ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Nie można też zapomnieć o sukcesach w kulturze. Polskie spektakle, muzyka i projekty artystyczne zdobywają uznanie na najwyższych festiwalach świata. Od Berlina po Nowy Jork. Szczególne zainteresowanie wzbudziły nowoczesne formy teatru oraz muzyka awangardowa. Polska wyraźnie przyspiesza. I to w wielu dziedzinach jednocześnie. Nauka, technologia i sztuka tworzą wspólną historię sukcesu, która pokazuje, że ambicja i wiedza mogą wynieść nas naprawdę daleko.

którym szczęścia w życiu brak. Za tych, którym zawsze idzie nie tak. Kobiety nie te.

0: за колегу до дна, бо вони то ми, а ми та już mgła. Pijmy wino za kolegu do dna, bo oni to my, a my to już mgła.
1: Piwnica pod Baranami od 7 dekad pozostaje kulturalnym fenomenem. Choć dawno minęły czasy Piotra Skrzyneckiego, miejsce to nie traci popularności. Przyciąga kolejne pokolenia widzów, urzeczonych unikalną atmosferą, poetyckim słowem i surrealistycznym humorem. Legendarna scena udowodniła, że ponadczasowa sztuka zawsze się obroni.
2: Przychodzimy, odchodzimy, leciuteńko na paluszkach. Szczotkujemy, wycieramy, buty nasze, twarze nasze. Żeby śladów nie zostawić, żeby śladu nie zostało. Miasta nasze, domy nasze, na uwięzi się kołyszą. Tuż nad ziemią, ledwo, ledwo, jak wiatr mały, to nie widać. Ale jak wielki wiatr się zdarzy, wielka bieda puszczą cumy. Zatrzepocą się, zatańczą miasta nasze, domy nasze i polecą w stratosferę. Przygarbionych w pustym polu, bez oparcia, bez osłony, bez niteczki, choćby cony, przytwierdzała nas do ziemi. Wiatr nas porwie i poniesie, za kołnierze podniesione, porozrzuca gdzieś w przestrzeni. Nam to nic, przeczekamy, aż się skończy, aż ucichnie, to wstaniemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby śladu nie zostało. Bo od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać.
1: I tak dobiegliśmy do końca naszego polskiego programu radiowego, nadawanego w ramach polskich audycji radiowych ze stacji 5 EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. Program ten był opracowany i przedstawiony przez Magdalenę Józefiak. Do wysłuchania kolejnego programu z tej stacji już dziś serdecznie zapraszam. Program oczywiście będzie nadany w sobotę o godzinie 8 rano, a przed mikrofonem zasiądzie Bogdan Więcierz. A ja dziś życzę Państwu miłego tygodnia i do usłyszenia.

środki. Nie wiem czemu śpiewam je czule. Leokadio, ty masz nagniotki. Leokadio, ja mam prymule. Mej miłości chcę ci dać próbkę. Stoję w oknie, błagam cię nocą. Ach, pozwól w radio wkręcić ci śrubkę. Sam nie wiem po co. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. O, Leokadio, ja ci śrubkę i tak dalej. Na skraju arej. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. O, Leokadio.